Radio Grésivaudan to najlepsze radio w okolicy. Możesz go posłuchać na 87.8 lub 89 FM.

Radio Grésy, Radio Grésy, Grésy Vaudan, Grésy Vaudan, Radio Grésy, Radio Grésy, Grésy Vaudan, Grésy Vaudan, Radio Grésy, Radio Grésy, Grésy Vaudan, Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan, Radio Grésy Vaudan.